0: zobaczy, ta chłopa noc skończy, a mirnie mezynama.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.